0: a kluby Toka.
1: Hello, it's me, Lewis Capaldi.
0: Someone you love. Tá na klubi.